Remix. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Turn it up. Turn it up. Vždycky hot. Vždycky fresh.